Me too.

is like to windsurf in summer rain.

0: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15...
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do hymnu!
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schroni

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Wizer, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Do hymnu.
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
7: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
8: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
9: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: To jest Chilizet. Nastaw się na chill out.

0: idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
10: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
9: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
10: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
11: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
15: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
16: Po reklamie.

0: reklama.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
3: Do hymnu!
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
5: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

0: letni chillout. Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Słońce zajdzie dziś kilka minut przed 21. Całe 12 godzin będzie nam więc towarzyszyć. Pewnie nieco mniej intensywnie niż na przełomie czerwca i lipca, ale nawet jeśli będzie kryć się za chmurami, cieszmy się latem i wolnym czasem, bo dopiero zaczyna się sobota. Minęła 9. Zapraszam i już wyciągam pierwszy element z naszego letniego muzycznego bukietu.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Maverick Saber. Don't cry. Chili set. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa

0: Wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcje. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: akcje skontowe. Asiw Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: 3, 17, 41...
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15...
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
5: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
11: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Wizer, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
14: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X1

0: Państwa od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Allpago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
12: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączonych.

0: Możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedesbenz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat, to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa, Karowa 20.

0: od sklepu. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith. O pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Do hymnu.
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
13: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
14: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Django.

0: Maverick Saber. Don't cry. Chillset. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Jedynka.
1: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid.

0: świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
4: Team. Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Wizer, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Do hymnu!
10: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
11: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
12: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

0: Chill Out.
1: To jest radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Alert RCB, tak, tak, to jest coś, co dominuje prognozy pogody. Ściany deszczu, ulice jak potoki i pierwsze interwencje. Dzisiaj przez cały kraj przetaczają się burze z silnymi opadami. Strażacy mają ręce pełne pracy. Najtrudniejsza jest sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim i na Mazowszu. Tam doskonale widać, jak mocno popadało. W tej chwili w Warszawie 24 stopnie, na południu kraju 25, na północy 20.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
3: Zapraszam i z pełną świadomością mówię, w końcu możemy wziąć oddech taki, wiecie, głęboki, taki swobodny. No i zastanowić się, co też można zrobić z czasem wolnym. Mam cichą nadzieję, że macie go w tej chwili pod dostatkiem, a my będziemy podpowiadać, co robić, aby nie przeciekał wam przez palce. Spędzimy go miło, spędzimy go być może pożytecznie. Naszym rekomendacjom kulturalnym zawsze możecie zaufać.
0: Nastaw się na letni chillout.
3: I tak, na dobry początek, Blind. Dokładnie minuta po godzinie 14.

Right with you, Paul Side i Ben Browning. Właśnie tak gramy dla Was na antenie Chili Z. A ja ze swojej strony chciałam Was bardzo zachęcić do tego, żebyśmy się wszyscy spotkali dzisiaj po godzinie 19 na rynku Starego Miasta 32. Tam odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Jazz na Starówce. Koncerty zawsze odbywają się w sobotni wieczór i co jest bardzo ciekawe, festiwal jest jednym z nielicznych w ogóle w Europie tego typu festiwalem adresowanym do szerokiej publiczności, uwaga, w bezpłatnej formule, a grać będzie absolutny mistrz, wirtuos Nicholas Payton, amerykański trębacz, który wystąpi razem ze swoim trio i przedstawi projekt The Music of Miles and Coltrane, czyli takie tribute to w stosunku do dwóch wybitnych jazzmenów z okazji setnej rocznicy ich urodzin. No, ja już nie mogę się doczekać. Od razu obdzwoniłam wszystkich, gdy tylko zobaczyłam program tegorocznego festiwalu. No i od razu polecam też Waszej uwadze sierpniową część, którą otwiera koncert włoskiej gitarzystki Eleonory Strino. To jest w tej chwili jedna z najbardziej interesujących postaci młodej europejskiej sceny. Usłyszymy też specjalny projekt Tribute to Miles Orchestra pod kierownictwem Wojciecha Konikiewicza, przygotowany z okazji jubileuszu urodzin Milesa Davisa, więc świętowanie na całego. No a 22 sierpnia słyszymy się i widzimy na pewno, bo to wtedy w ramach festiwalu odbędzie się premiera autorskiego albumu Marcina Maseckiego. To będzie program inspirowany muzyką latynoamerykańską, więc nie mogę się doczekać. A dzisiaj koncert już o godzinie 19. Przypominam, The Music of Miles and Coltrane. A to już Caribou, Never Come Back. To jest sobota z Chili Z.

0: Nick Hakimi, Vertigo na antenie, czyli Z. A u nas nowy lider w temacie największej liczby godzin słonecznych w roku. To nie Grecja, nie Hiszpania, ani nawet nie Portugalia. Tym miejscem jest Valletta, czyli najmniejsza stolica Unii Europejskiej. Kilkadziesiąt hektarów. Mimo to mieści setki zabytków wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na pierwszy rzut oka niepozorna. Kilka kamiennych ulic, charakterystyczne wykusze, złociste mury i port, a wystarczy skręcić w boczną uliczkę, aby odkryć kolejne place, pałace, kościoły i znaleźć punkt widokowy, z którego Morze Śródziemne wygląda dosłownie jak z pocztówki.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady.

0: rozpoznawalne.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy, drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

I coś w sam raz na poprawę nastroju. Tu i teraz 21 gram. A my świętujemy urodziny starówki 73. To jest wyjątkowy czas, kiedy mieszkańcy, historycy, kiedy lokalni artyści zapraszają wszystkich mieszkańców Warszawy i turystów do swoich domów i pracowni. Mamy szansę wejścia do zabytkowej kamienicy Fukierowskiej, do ukrytych historycznych pracowni artystycznych. Będą też otwarte przestrzenie pracy rodziny Zakrzewskich i Jarnuszkiewiczów. A w sercu Nowego Miasta otworzy się tajemniczy ogród starówki z przestrzenią relaksu, z piaskiem, z wodą. No, w tym miejscu na dzieci czekają pokazy naukowe, eksperymenty i spektakl Koza Dereza. Będzie też plenerowa warszawska strefa rodziny. Finał urodzin na rynku Nowego Miasta dzisiaj należeć będzie do muzyki i do tańca. O 17:00 rozpocznie się międzypokoleniowa jazzowa potańcówka z Janem Emilem Młynarskim i z orkiestrą Melodia i Rytm. A od godziny 19:00 scenę przejmie warszawski rap. Usłyszymy duet Enigma, freestyle'owca Kosme Króla, a na deser Fish Emadę tworzywo. Takie rzeczy dziś wieczorem tylko w Warszawie. To są 73 urodziny starówki.

0: reklama.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Niespodzianka za niespodzianką. Dzisiaj na wschodzie pochmurno, deszczowo i burzowo, w Polsce centralnej opady razem z gradem. Na pozostałym obszarze słońce bawi się z chmurami cały czas w kotka i myszkę. Lokalnie mogą pojawić się opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna to od 22-23 stopni na Pomorzu, przez 24-25 stopni, tyle pokazują warszawskie termometry, do 26-27 na południu w Katowicach i Krakowie. Ciśnienie na huśtawce, a biometr nie działa na nas korzystnie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej i taki, chciałoby się powiedzieć. Odyseja Christophera Nolana zachwyca rozmachem i widowiskowością, a także budzi kontrowersje. O czym mowa i dlaczego ta premiera jest tak szeroko dyskutowana, na ten temat więcej już w tej godzinie, ale zwrócę waszą uwagę również na serial, który jest dostępny na VOD, a jest, powiem to głośno, jest absolutnie genialny, a mam na myśli Wdowią Zatokę. Zostańcie z nami, oprócz tego jeszcze solidna porcja dobrej muzyki.
4: Nastaw się na letni chillout.

muzyce najczęściej zadaje się pytania retoryczne. Zed Cool i Steve Lacy to jest właśnie Chili Zed. A ja zabieram was prosto do kina. Odyseja Christophera Nolana zachwyca rozmachem, zachwyca widowiskowością, ale pod spodem mamy opowieść o wojennej traumie i człowieku, który nie potrafi zostawić jej za sobą. Christopher Nolan nie próbuje ilustrować Homera ani rekonstruować świata sprzed tysięcy lat, a robi raczej to, z czego jest znany, czyli bierze historię, którą znamy i przepuszcza ją przez własny filtr. To zrobił z Batmanem, to zrobił z II wojną światową, z podróżami w czasie, z bombą atomową. Przez stulecia Odyseja była opowieścią o sprycie, ale też o tęsknocie. No a Nolan szybko daje do zrozumienia, że nie tędy droga. Homera traktuje raczej jako punkt wyjścia do opowiedzenia własnej historii. Historii surowej, historii realistycznej. Mamy tam pot, krew, mamy łzy, mamy strach, desperacką ucieczkę, szaleńczą próbę szukania fatum, no ale mamy też historię o rodzinie, o synu wychowanym bez ojca, o żonie, która nad tęsknotę przekłada troskę o dziecko, o mężu, który po latach rozłąki nie wie, czy ma do kogo wracać i czy wróci jako ta osoba, którą wszyscy zapamiętali. No, te wszystkie rozterki i emocje, czyli coś, co paradoksalnie mogłoby sprawić, że ta historia jest nam bardzo bliska, jest najsłabiej rozegraną częścią tej wersji Odysei. No i tutaj na poziomie interpretacyjnym Christopher Nolan prezentuje się niestety najsłabiej, no ale wiecie, widowisko pozostaje widowiskiem, a rozmach na pewno będzie przykuwał naszą uwagę i będzie jeszcze szeroko dyskutowany i komentowany, więc na pytanie, czy warto pójść do kina na Odyseję Christophera Nolana, odpowiadam zdecydowanie tak. James Bay, Scars, właśnie tak gramy dla was w to sobotnie popołudnie w Chili Zed. 14 minut po godzinie 15.

0: więcej czasu na miłość. Czasu, który udało się nam znaleźć na antenie Chili Z. Jednocześnie pękamy też z dumy. Mamy do czynienia z historycznym przełomem dla polskiej sztuki. Wilhelm Sassnal został laureatem Rubens Prize. Ta nagroda to jedna z najbardziej prestiżowych europejskich wyróżnień. Przyznawana jest za całokształt, przyznawana jest wybitnym malarzom i malarkom, ludziom, osobowościom artystycznym, których dorobek wniósł wkład w rozwój współczesnej sztuki. W gronie laureatów, najlepsze nazwiska z najlepszych. Cieszymy się, że również jest to polskie. Ceremonia wręczenia nagrody już w listopadzie, a wraz z nagrodą Wilhelm Sassnal zorganizuje indywidualną wystawę w Muzeum Sztuki Współczesnej, tamtejszemu muzeum, a jego prace zostaną włączone do prestiżowej kolekcji.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
9: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski. Beton.

0: sprzątać i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorofororek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obostrych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: 3, 17, 41...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.

Americano i Vito Bambino na antenie, czyli Z. A ja zapraszam Was do pochylenia się nad serialem, niedawną premierą na VOD, Wdowia Zatoka. To jest tytuł, który naprawdę warto zapamiętać. Rzadko jestem zachwycona serialem już po pierwszym odcinku, a no Wdowia Zatoka to jest, moi drodzy, absolutna petarda. Przypomina trochę miasteczko Twin Peaks, w którym jestem zakochana bez pamięci, a czasem jest jak serial stamtąd. Chwilowo jak trochę Halloween. No, Apple TV stworzyło naprawdę godną polecenia rzecz w klimacie horroru. Mamy tam klątwę, więzy krwi, czary, pakt z diabłem. To wszystko jest wprowadzone, jestem świadoma, jak to brzmi w jednym szeregu, ale jest wprowadzone naprawdę z dużym wyczuciem, ze smakiem. Scenariusz ma kilka naprawdę oryginalnych pomysłów, plot twistów. Choć jakby nie wiemy do końca, co będzie dalej, a potem zaczynamy się zastanawiać, że to, co widzimy, to nic bardziej mylnego, więc twórcy mieszają w tej narracji, a my jesteśmy tym absolutnie zachwyceni. To jest rzecz mądra, zaskakująco prowadzona i przede wszystkim twórcy nie boją się eksperymentów, o co we współczesnym kinie i serialach bardzo trudno. I no, to jest serial, który będę polecała, który naprawdę zatrzymał mnie na dłużej, bo on wymyka się łatwemu uporządkowaniu. Sprawia wrażenie jakiejś totalnej hybrydy dziwności i horroru, gdzie to, co poważne, miesza się z tym, co humorystyczne. No, jestem raz i jeszcze raz to powiem, absolutnie zachwycona. Polecam Wam gorąco Wdowia Zatoka. Jeżeli chcecie znaleźć coś, co Was absolutnie wciągnie, wchłonie, no to to jest właściwy wybór. Summer Haze, właśnie tak gramy dla Was w sobotę w Chili Z.

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Sprawdzamy prognozę pogody na dzisiaj. Parasole mogą się przydać, bo pogoda zmienna i pokazuje niestety, na co ją stać. Burze przechodzą przez Mazowsze, burze z gradem, a podobna sytuacja na zachodzie kraju. W tej chwili w Warszawie 24 stopnie, 25, 26 na południu kraju, 21 na północy. Ciśnienie cały czas się waha, biometr wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: A w biblioteczce Chili Z 3xP, czyli pasja, pieniądze i prestiż. Chodzi o książkę, do lektury której będziemy chcieli Was zachęcić, ale nie tylko. Bo jeżeli o książkach mowa, to pojawi się lalka w nietypowym wydaniu, ponieważ do lalki uśmiecha się kino, uśmiecha się do niej świat seriali, uśmiecha się również teatr. Czy uśmiechniemy się my? No, to już zależy tylko od Was.
3: Nastaw się na letni chillout.

American Girls i Harry Styles na antenie, czyli Z, a w naszej bibliotece pasja, pieniądze i prestiż. I Paweł Domagała, autor książki o tej tytule. Książki o sztuce, która no, z jednej jest osobistym doświadczeniem, które w zasadzie trudno jednoznacznie definiować, a z drugiej o jej sukcesie bardzo często decydują liczby, reputacja, marketing, a o naszym sukcesie jako kolekcjonerów odpowiedni moment zakupu czy sprzedaży. No i mamy zderzenie dwóch światów, świata emocji i świata biznesu. Autor prowadzi nas przez kolejne etapy funkcjonowania rynku sztuki, wyjaśnia różnice, pokazuje rolę galerii, doradców, domów aukcyjnych, no i tłumaczy, jak budowana jest pozycja artysty. Dzięki temu dużo lepiej rozumiemy, dlaczego jedne prace osiągają zawrotne ceny, a inne mimo doskonałego poziomu artystycznego są prawie niezauważone. Paweł Domagała nie obiecuje szybkich zysków, nie mówi o sztuce jako o prostym sposobie na pomnażanie kapitału, ale zachęca. Zachęca do świadomego podejmowania decyzji, do analizy rynku, do zdobywania wiedzy. Znajdziecie tam wskazówki dotyczące tego, jak brać udział w aukcjach, w jaki sposób oceniać dokumentację, jak pracować z ekspertami, czy w końcu budować własną kolekcję, ale w oparciu o przemyślaną strategię. Pasja, pieniądze, prestiż i Paweł Domagała. Takie rzeczy na antenie, czyli Z. A to już świat muzyki. Tutaj emocje, biznes nie mają znaczenia. Mają znaczenie tylko wrażenie.

0: Lato w stylu retro? Dlaczego nie? Jeżeli też jesteście na tak, to polecam wam książkę Czas wolny w PRL-u Wojciecha Przylipiaka. To jest chyba najlepsza, na pewno najbardziej kompleksowa książka na ten temat i mamy tam wszystko. Są wczasy z funduszu, wczasów pracowniczych, są kolonie, obozy, a odpoczynek na Rodos, który przypominają wraca do łask. Są biwaki, są kempingi, są dancingi, kaowcy i życie w ośrodkach wypoczynkowych. Są archiwa, są wspomnienia, są liczne anegdoty, no innymi słowy dzieje się. No a jeżeli wolicie coś dla oka, to ostatni turnus, czyli pocztówki z czasów PRL-u Marcina Wojdaka, mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. To jest taka nostalgiczna podróż przez architekturę i klimat dawnych wakacji. A czy robi wrażenie? Oczywiście, że tak.
1: Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.
2: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Do wysłuchania utworów z 6 płyty w dorobku szwedzkiej artystki zapraszamy do Chili Z już od poniedziałku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11...
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Rozwijamy skrzydła. Kasia Schocka, Dawid Podsiadło i ich samoloty. A my udajemy się prosto do Sopotu w tamtejszej Państwowej Galerii Sztuki. Wystawa Ksawerego Wolskiego W drodze. Wystawa inspirowana niezwykłą biografią artysty, który przez ponad 3 dekady mieszkał i tworzył we Francji, w Peru, Meksyku, Indiach, w Wietnamie, w Korei Południowej i pewnie mogłabym jeszcze wymieniać i wymieniać. Zgromadzono kilkadziesiąt rzeźb, instalacji i rysunków pokazujących, jak podróże i spotkania z różnymi kulturami wpływały na jego twórczość. Artysta pracuje w marmurze, w brązie, pracuje z tkaniną. Chętnie też sięga po takie nieoczywiste materiały jak silikon, jak łodygi roślin, jak nasiona, więc na pewno jest się nad czym pochylać. Przypominam, Ksawery Wolski i wystawa W drodze. To jest propozycja Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. A Jessie Ware proponuje nam saunę. Co robimy? Oczywiście korzystamy.

propozycji kulturalnych ciąg dalszy. Był Sopot, czas na Kraków, Czarodziejska Kobieta i inne opowieści. Do końca wakacji można oglądać w Galerii Bunkier Sztuki See On. To jest niezwykła artystka, niezwykła kobieta, koreanka mieszkająca w Krakowie. Ona tworzy niezwykłe, przyciągające uwagę prace, a za warstwę tekstową odpowiada pisarka Dorota Masłowska. No i mamy nietypowe połączenie, które właśnie łączy taką punkową, queerową, trashową i futurystyczną ekspozycję. To jest bardzo mocna wystawa. Ona co prawda imponuje i przyciąga uwagę takim kolorem i optymizmem, ale de facto opowiada o bardzo poważnych sprawach. Dlatego tak bardzo mi się podobała, więc gorąco Was zachęcam do tego, żeby odwiedzić Galerię Bunkier Sztuki, jeżeli tylko tego lata będziecie w Krakowie. Mam nadzieję, że właśnie tak się stanie. Heaven Up There i Palace to jest właśnie Chili Z.

0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: 24 stopnie pokazują warszawskie termometry. W Katowicach i Krakowie, czyli na południu, stopni 25-26. Na północy najchłodniej stopni 20. Przygotujmy się jednak, że to jest koniec ciepłych dni, przynajmniej w tej krótkodystansowej perspektywie. Przyszły tydzień ma być deszczowy i nieco chłodny. Temperatura będzie się wahać między 13-14, 22, 23 stopniami. Więc nie narzekajmy, ale też pamiętajmy o parasolach.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Podobno city breaki, przynajmniej te w wersji zagranicznej, tracą na popularności, ale zyskują wyjazdy krajowe, więc postanowiłam przygotować dla Was taki krótki przewodnik po tych miastach i miejscach, gdzie dzieje się coś, co zatrzymuje, co prosi o naszą uwagę. Odwiedzimy Kraków, to będzie Wawel, jakiego nie znacie, ale będzie też Łódź, która potwierdza, że jeżeli szukamy polskiej stolicy mody, to właśnie to jest tym właściwym adresem.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: A to już Two-Sided, Arlo Parks. Właśnie tak zaczynamy naszą kolejną wspólną godzinę na antenie, czyli Z.

To jest Radio Chili Z. Proszę bardzo, Mary z Cinnamon Gun. A my, no może nie cynamon, ale inne przysmaki. Równie zaskakujące. Wspominałam wam o tym, że warto odwiedzić zamek na Wawelu. W Zamku Królewskim, a w zasadzie w ogrodach Zamku Królewskiego absolutnie wszystko się zmieni. Joanna Rajkowska objęła tam prowadzenie. Autorka legendarnych obiektów w przestrzeni miejskiej. Jej dzieło to m.in. Palma na Rondzie de Gaulle'a. Po raz pierwszy prezentuje swoje prace w takim anturażu, jak właśnie ogrody wawelskie. Historyczna przestrzeń plus sztuka współczesna to jest połączenie, które absolutnie fascynuje. Artystka prezentuje tam trzy instalacje. Jest monumentalne piskle Kos Zwyczajny, które znamy tutaj z tej instalacji warszawskiej. To jest takie artystyczne USG, ponieważ kiedy przyłożymy ucho do konstrukcji jaja, słyszymy bicie serca wykluwającego się ptaka. Jest też autentyczne gniazdo przeniesione z warszawskiej Palmy oraz geoda Wkrótce wszystko się zmieni, wypełniona ametystami i odwołująca się do idei czasu głębokiego. No przyznajcie, brzmi to bardzo metaforycznie. Gwarantuję, że również niezwykle ciekawie, bo to jest taki moment, kiedy możemy się zatrzymać podczas spaceru. No i Joanna Rajkowska, jak to zwykle, ona zachęca nas do refleksji nad naturą człowieka, nad historią, nad geologią czasu i proponuje inne spojrzenie na przestrzeń wawelskiego burza. You might need somebody, to jest właśnie nasz sposób na udane lato w Chili Z.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk!
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda!
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor.
16: Facciamo subito, sì?
17: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
20: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogranicza.

0: Loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, bulga. Bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spod, ten co był i świat?

Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się nie.

A może jeszcze da się. Daria ze Śląska na antenie, czyli Z. A ja zachęcam Was do bycia w sercu zmian, a to możliwe, w warszawskim MSN-ie. Tam trwa wystawa Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Ta wystawa przygląda się temu, co ma wspólnego surrealizm z zaangażowaniem artystów w XX wieku, zaangażowaniem obyczajowym, społecznym, politycznym. To robi wrażenie, ponieważ czasami to są twórcy, których posądzamy o dygresję, posądzamy o zabawę, posądzamy o figlarność, a w efekcie surrealizm był projektem politycznym i emancypacyjnym, związanym z tym, co najważniejsze, z wolnością, z rewolucją i z antyfaszyzmem. Bierzemy pod uwagę, że gdy faszyzm rósł w siłę, gdy wybuchały wojny i światowe, i kolonialne, surrealiści nie ustępowali, pozostawali wierni swoim wyborom ideologicznym i politycznym, i wspaniale, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej wraca do tego rozdziału i do tego samego nas serdecznie zachęca. Jesteś w sercu zmian. Surrealizm, antyfaszyzm. Tą wystawę możecie oglądać tego lata w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

0: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Z zakulis w Chili Z.

0: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję z zakulis, a naprzeciwko mnie dzisiaj Katarzyna Warnke. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć.
0: Kasiu, jak ty siebie definiujesz?
1: No nie wiem, najpierw chyba dusza, potem ciało, ale nierozerwane są. Jeden mianownik.
0: Bo zazwyczaj, kiedy się kogoś przedstawia, to wymieniamy te wszystkie ważne funkcje albo przypisujemy
1: tak,
0: sobie
1: zrobiłam unik.
0: Zawód. Zrobiłaś piękny unik. Z tego właśnie względu chciałem ciebie zapytać, czy u ciebie to w jakikolwiek sposób ma znaczenie, by po imieniu i nazwisku siebie jakoś zdefiniować, czy dzień przynosi ci wyzwania, które akurat ciebie w pewien sposób pasjonują, kręcą, napędzają?
1: No myślę, że trochę ostatnio jest z tym kłopot, z taką krótką definicją mojej osoby. Zawsze już są aktorka, scenarzystka, reżyserka, a jeszcze jak ktoś chce, to i celebrytka. Choć to brzmi mało, w polskim języku mało sexy. No właśnie, są też celebryci bardzo dostojni. Więc ostatnio robię takie porządki w głowie i powiem ci, że nadal jeszcze, znaczy ja chyba nigdy nie lubiłam szuflady po prostu. Nie lubiłam się w niej znajdować, nie lubiłabym być tak postrzegana, wobec czego zawsze robiłam jakieś małe ucieczki i większe ucieczki z małych baniek, ze środowisk. Potrzebna mi jest wolność, że nie chcę siebie definiować, może to jest takie... Wiem, że w filozofii zen jest to umocowane. Kiedyś miałam takie szczęście być na takim kiolcze, czyli bez jedzenia, bez rozmów, wyłącznie medytacja, takie 3 dni, to było mocne i trudne dla mnie. No i miałam kontakt z nauczycielką i ona mnie wtedy zapytała, kim jestem, i próbowała mi odpowiedzieć na różne sposoby i zawsze była jedna, przepraszam tutaj radiowych słuchaczy, jedna odpowiedź. Czyli po prostu ona uderzyła ręką. Uderzała tak, aż w końcu zamilkłam. Czyli po prostu na pytanie nie próbowałam odpowiedzieć. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś bardzo głęboka we mnie potrzeba, nie rodzaj kalkulacji. Bo wydaje mi się też, że ludzie, którzy się mieszczą w szuflady, dużo zyskują. Najpierw poczucie bezpieczeństwa. Taki rodzaj, wiesz, wspólnoty, jakiegoś wsparcia. Ta łatwa definiowalność też ułatwia ścieżki. A ja trochę sobie tym utrudniam, ale to jest silniejsze ode mnie.
0: W jaki sposób lubisz spędzać lato? Czym smakuje, czym pachnie?
1: No, myślę, że ziołami. Lubię, wiesz co, zapach poranków. Kocham też gwiaździste noce. Lubię, jak jest dużo przyrody. Zieleni, szum liści, tak śpiewający.
0: Ty jesteś zakochana w Krecie. Grecja jest tobie bardzo bliska. Joga i pewnego rodzaju medytacja, wejście w swój zen bardziej jest możliwe w Grecji, czy Polska też jest w stanie ukoić latem we właściwy sposób?
1: Kocham Grecję, ale to tak bardziej, wiesz... Może i mitologicznie, w takim sensie, że tam jest coś takiego, że jak sobie usiądę i naprawdę niewiele mi trzeba, to nie chodzi o 5-gwiazdkowy hotel, i popatrzę w dal i widzę morze, horyzont, to mi się robi jakoś tak właściwie. Tak właściwie na przestrzeni całego świata, że coś mi się porządkuje i jest to rodzaj magii, która z tej greckiej aury, a właściwie kreteńskiej do mnie płynie. Natomiast jestem Polką, tak się definiuję, na bardzo głębokim poziomie. Polski język jest moim domem de facto, ale też polska przyroda, którą się rozpoznaje. Rozpoznaje się, jak się przyjeżdża z zagranicy. Nawet mi się zdarzyło przyjechać z Nowej Zelandii, a tam jest wszystko odwrotnie. To znaczy do dziurki wpada woda odwrotnie, ale też są kompletnie inne rośliny i okazało się, że te rośliny polskie są mi bardzo bliskie. Szukałam tego w lesie i nie mogłam znaleźć.
0: O tym podejściu do ojczyzny będziemy rozmawiali z Katarzyną Warnkę po krótkiej przerwie. To jest audycja Zza Kulis. Zwracamy do was za chwilę.

Chili Z. Chili Z.

0: Reset. Audycja zza kulis, naprzeciwko mnie Katarzyna Warnke. Rozmawiamy o przyrodzie, rozmawiamy o podejściu do ojczyzny. Ostatnio mieliśmy przyjemność spotkać się podczas premiery filmu Ojczyzna. Jakie odczucia z twojej strony?
1: No nadal świetne. Myślę, że to jest forma eseju filmowego, ponieważ jest taka formuła otwarta jeszcze bardziej niż w poprzednich filmach. Stały jest obraz i ta wierność, ale bardzo mnie to cieszy, bo wiesz, uzmysłowiłam sobie, że jednak kochamy reżyserów, wielkich reżyserów za język filmowy, który definiuje się głównie przez obraz, i uważam, że stworzenie takiego własnego języka, gdzie po prostu odpalasz film i w każdym kadrze widać, po sekundzie widzisz, jaki to jest, który to jest z reżyserów, to jest sukces. I myślę, że ten sukces u Pawła Pawlikowskiego jest na tak wielu poziomach, bo i międzynarodowy wielokrotny, ale też sukces widowni, która czeka na jego filmy i wie, czego się spodziewać, i dostaje to, czego pragnie.
0: Co ty dla siebie zabrałaś z tego filmu?
1: Wiesz co, jakąś taką szlachetność opowieści i rodzaj uznania dla mojej inteligencji, w sensie, że nie lubię, jak mi się za dużo tłumaczy, i na pewno w tym filmie tak jest. Ktoś lubi mieć podane kawa na ławę, to może rzeczywiście będzie mu trudno. Natomiast też cieszy mnie to, że Paweł Pawlikowski udowadnia, że jest Europejczykiem w taki przewrotny sposób. Czyli, że, bo my naprawdę potrzebujemy, polska kultura potrzebuje nośności, i Paweł Pawlikowski to nam daje. Ale w taki przewrotny sposób, bo no co nas obchodzi niemiecka historia? No otóż, jeżeli jesteśmy częścią Europy i jesteśmy najbliższymi sąsiadami Niemców, to nas obchodzi ze względu na różne rzeczy. Myślę, że tam jest jakiś rodzaj schyłek etyczności, wielkie znaki zapytania, jeżeli chodzi o moralność, o te ścieżki, którymi szły, bardzo to jest dobrze pokazane, wschodnie i zachodnie Niemcy. I myślę, że Europa też jest dzisiaj złamana na dwie części. Jest część, która radykalizuje się ze względu na napływ ludności spoza Europy. I może czasami słusznie, bo trzeba by było wprowadzić. Myślę, że fajna by była, jednak dobry by był dialog między tak zwaną prawą i lewą stroną, bo już ich nie mamy właściwie. Mamy wielki bałagan w polityce. Myślę, że z dialogu by dużo wyniknęło dobrych rzeczy dla nas.
0: Bardzo często zarzuca się osobom publicznym angaż w sprawy polityczne, jakoby nie miały się wypowiadać. Kiedy się nie wypowiadają, to bardzo często zarzuca im się brak zaangażowania. Czy ty ze swojej perspektywy uważasz, że powinniśmy być zaangażowani, powinniśmy głośno mówić o tym, co się dzieje dookoła nas?
1: Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie mówią głośno, zyskują znowu, ale w taki sposób nie popierałabym tego. W sensie, zaraz mi się wyświeca takie słowo hipokryzja. Wydaje mi się, że należy bronić swoich spraw, ale też, jeżeli już jest na świeczniku, trzeba brać pod uwagę, żeby ogarniać jakby większość jednak. To znaczy, wiesz, nie, jeżeli już jesteś na świeczniku, musisz szanować wszystkich. Wydaje mi się, że to jednak jest jakieś zobowiązujące. Lubię zobowiązania elit, lubię o tym myśleć ostatnio. Wydaje mi się, że coś się stało z elitami światowymi, polskimi również, wiesz, że nie mamy zobowiązania do dobrej polszczyzny na przykład, nie mamy zobowiązania do kultury w zachowaniach publicznych i nie mamy zobowiązania do opieki nad słabszymi. I wydaje mi się, że to jest po prostu fatalne, bo po to się jest elitą, żeby właśnie te zobowiązania mieć. Nie jest się dlatego, to tylko osoby, które dopiero trafiły do elit, czy aspirują, mają takie zacięcie myślenia wyłącznie o sobie. Myślę, że ktoś, kto trochę już okrzepł w tej pozycji, powinien starać się myśleć o innych. Powinno to być jego ambicją.
0: Katarzyna Warnke naprzeciwko mnie, podcast i audycja Zza Kulis. Wracamy do was po krótkiej przerwie.
2: Zza Kulis, czyli Z. Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Autopromocja.
2: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
4: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy.
2: Niedzielni. Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
8: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Katarzyna Warnke naprzeciwko mnie, audycja zza kulis, rozmawiamy o elitach, co jest dosyć ciekawe, bo jeszcze nie rozmawiałem tutaj w tym studiu na ten temat. Tylko Krystyna Janda wspomniała, że nie ma elit według niej w tej chwili, że powoli je tracimy w pewien sposób. Czym dla ciebie jest elita?
2: Lubię myśleć o tym, że jesteśmy jednością jednak jako społeczeństwo w różnych aspektach, z różnych perspektyw, bo możemy patrzeć szerzej, że jesteśmy ludzkością na całym świecie i potem są te coraz mniejsze baloniki i w tym baloniku polskości wydaje mi się, że jest to solidarność, słowo solidarność, czyli bycie solidarnym tak po prostu z drugim człowiekiem, który tutaj mieszka, jest wpisane w nasz jakiś, nie wiem, genetykę tego narodu po prostu. I gdyby nie współpraca między elitami a nie wiem, normalsami, zwał jak zwał, solą tej ziemi, prostym człowiekiem, też tak można powiedzieć, bardzo kocham to wyrażenie, bo ja z prostych ludzi też pochodzę i nigdy o tym nie zapomnę, że po prostu, że ta współpraca przeniosła nas, dzięki temu przetrwaliśmy przez 120 lat niewoli i jesteśmy dzisiaj mocnym państwem i po prostu o tym zapominać nie można. Przeniosło nas przez te 120 lat, przeniosła nas kultura, poezja, która była pod każdą strzechą, ponieważ język był dla wszystkich Polaków drogi i dzisiaj możemy świadczyć o sobie na świecie i obyśmy świadczyli jak najlepiej. Reprezentują nas elity. To jest zobowiązujące i elity, ja wiem, że mamy dzisiaj takie negatywne skojarzenie i

0: pewnie zapracowane. Ale chciałabym wrócić do tych pozytywnych skojarzeń, chciałabym tych pozytywnych przykładów, chciałabym, żeby ludzie wartościowi nie uciekali ze strefy publicznej, bo co nam wtedy zostaje?
1: A czy elita to dla ciebie synonim inteligencji?
0: Mnie się wydaje, że noblesse oblige, czyli że
1: szlachectwo zobowiązuje.
0: Tak, dziękuję. I wtedy dopiero jest się elitą prawdziwą. W sensie po prostu masz więcej czasu, żeby myśleć. Nie musisz tylko wegetować, przetrwać z dnia na dzień i pomyśl o ludziach, innych ludziach, którzy są wokół ciebie. I to będzie świadczyć o tobie.
1: A jaki sposób, twoim zdaniem, my dziś moglibyśmy budować elitę?
0: No, nie wiem, no ja ze swojej strony na przykład bardzo dbam o język polski i staram się po prostu być w jakiejś relacji na moich social mediach i social mediach, nie wiem jak po polsku było lepiej. Staram się być na przykład kulturalna i staram się walczyć o rzeczy, które mi są drogie. I w taki sposób, żeby nikogo nie obrażać. Chociaż oczywiście zdarzają mi się jakieś słabsze momenty, w sensie jak się angażujemy, to po prostu emocje sięgają czasami zenitu, prawda? Albo coś nas wyprowadza z równowagi. Natomiast staram się to bardzo ograniczać. No.
1: Bardzo często trywialnie spotykamy się z określeniem pod tytułem elita, no, i tak, różnego rodzaju inne stwierdzenia, które mają... powiedzmy, obniżać rangę tego słowa. Zastanawiam się, kto zapracował na to, że dzisiaj elit tak naprawdę nie ma. Pyszałkowaci politycy, pyszałkowaci artyści. Kto dziś mógłby być dla nas wektorem elitarności?
0: Myślę, że za sprawą AI i tego całego bałaganu trochę zaczynamy się wycofywać i zastanawiać. I to dobrze, dlatego że socjale stworzyły, ta taka bezpośredniość komunikacyjna stworzyła po pierwsze możliwość wypowiedzi dla wszystkich i im gorzej, tym lepiej. Czyli myślę, że społeczeństwo powinno pilnować tych, którzy są na świeczniku, czy to polityków, czy to innych, i korygować, i wzajemnie. Więc myślę, że może ta łódka jakoś z tego całego dziwnego, wiesz, galimatiasu wypłynie na spokojniejsze wody, że trochę mamy dosyć. I wydaje mi się, że najmłodsze pokolenie mimo wszystko też ma dosyć, że szukamy, coraz częściej szukają młodzi ludzie analogu w życiu, jakiejś harmonii, jakieś właśnie rzeczy, do których można aspirować i nie wstyd aspirować.
1: O tych wszystkich sztormach i o tym, jak wpłynąć na szerokie, ale spokojne wody, będziemy z Katarzyną Warnkę rozmawiać po krótkiej przerwie. Audycja Zza Kulis. Słyszymy się niebawem.

0: Express w Chili Z.
1: Audycja zza kulis, naprzeciwko mnie Katarzyna Warnker. Rozmawiamy o spokojnych wodach, o elitach, o tym, co warto, czego nie warto. Powiedziałeś przed przerwą, że wierzysz w to, że młode pokolenie ma powoli dosyć, że szuka analogu. Czy ty także masz dosyć tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o formę rozmowy, o to, jak siebie wzajemnie traktujemy, z jakimi komunikatami do siebie wzajemnie wychodzimy i jak postrzegamy dzisiaj w dobie szybkiego komunikatu życie?
2: Nie mam dosyć, wiesz? Nie, staram się, ja czytam tygodniki, czyli szukam jakichś opinii, które mnie interesują, ale czytam Politykę, Tygodnik Powszechny, Newsweek, czyli takie różne źródła.
1: Ale samo czytanie dzisiaj prasy staje się powoli już
2: i wraca
1: analogo.
2: Się do tego. Naprawdę. Wracają kolorowe magazyny, ale wraca też popularność w ogóle papieru, bo już jest to udowodnione, że dla naszego mózgu jest lepiej, kiedy dotykamy papieru, kiedy piszemy ręcznie, rozwijamy się po prostu. Wiesz co, też przygotowuję spektakl Antropologia, który ma, jako reżyserka, który ma bardzo mocny element AI, wobec czego musiałam się zainteresować tematem.
1: Teatr Szóste Piętro, wrzesień.
2: Wrzesień, 19 września premiera. I bardzo poważnie, to znaczy myślę, że ten tytuł Antropologia jest adekwatny, bo myśmy się zaczęli przez tę popularność tematu AI w naszym życiu, to znaczy popularność, no intensywność, intensywnie we weszliśmy przez ostatnie kilka lat, dosłownie 2-3 lata, to jest takie ostre wejście w nasze życie, powszechnie AI. Zaczęliśmy się zastanawiać, po co żyjemy, bo podobno to jest najczęściej zadawane pytanie o sens właśnie, o to, czy również to są porady osobiste. Bywają nieszczęścia z tym związane, bo te chatboty nie są jeszcze przygotowane do tak głębokich relacji z człowiekiem. Natomiast wydaje mi się, że nastąpiła pewnego rodzaju rewolucja antropologiczna. To znaczy, myślę, że już nastąpiło, bańka już pęka, nastąpiło rozczarowanie AI w takim sensie, że jest to za drogie, ludzie wracają do pracy, którzy zostali zwolnieni ze względu na właśnie zakup AI i nastąpiło rozczarowanie pracą tych chatbotów. No i też zaczynamy się w ogóle zastanawiać, kim jesteśmy i to jest dobry moment dla teatru, żeby przejąć jakby... Żeby w takich warunkach kontaktu człowiek-człowiek zastanowić się w ogóle nad tym tematem, nad tym zjawiskiem. Niektórzy mówią, że to narzędzie, inni mówią, że wcale nie, bo narzędzia same nie działają i nie uruchamiają rzeczywistości, prawda? No i wydaje mi się, że no rozpracowany ten temat u nas jest dosyć mocno, ale oczywiście stawiamy, pracuję tym razem z samymi, poprzednio pracowałam z samymi mężczyznami, młodymi studentami w Akademii Teatralnej, a teraz pracuję z aktorkami czterema. No i jest to ciekawa, bardzo ciekawa praca, ponieważ kobiety są mocniej relacyjne. No i jeżeli chodzi o chatboty, to i pracę z AI, to myślę, że ta relacyjność to jest główny problem.
1: O tych problemach będziemy rozmawiali dalej w podcaście zza kulis. Katarzyna Warnka jest razem ze mną. Bardzo ci serdecznie, Kasiu, dziękuję. Kłaniam się nisko. Max Berry, jak zawsze zapraszam za tydzień, a po podcast możecie sięgać już w tej chwili na platformach streamingowych. Życzymy wam udanego wieczoru. Good night, good luck. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wizer, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Po reklamie.

0: Reklama. Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozwija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

I think one of us are.

Lato z Chillizer. Nastaw się na chillout.

Słuchasz radia Chili Z.

Although the rhythm has changed,